Oh, voi vedi, se parincini di razza la faccia, questi tatuaggi ci disegnano pistole, neggia, cortella, bomba a mano, garra a mano, manco pecane, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne, parca stanne,